0: Cześć. W tej chwili nie mogę odebrać telefonu. Zostaw wiadomość po sygnale.
1: To ja. Gniewasz się jeszcze? Nie odzywasz się? To może posłuchaj tego.

wracam sprzed lat. Serial myśli jak w pięknym filmie, fotografii zamknięte.

0: nadzieję. Sereny snom, a w liczu się potem skażenia.
1: Niech idzie straż, pancerzu w połowiu, kto jeszcze was chroni?

0: Radio Larmo gra 24 godziny na dobę. Legalnie na serwerze nadawczym portalu Loud FM, które pokrywa niezbędne koszty licencji GEMA i GVL.
1: Słuchasz Radio Larmo. Radio, które gra dla nas w internecie.
2: Chica bonita.

Dzień dobry, kochani, witam Was bardzo, bardzo serdecznie w to środowe popołudnie. Witam wszystkich słuchaczy z kraju, spoza jego granic. No, kochani, gdziekolwiek jesteście, cokolwiek robicie, witam cieplutko. No i dzisiaj, kochani, mamy prawie półmetek sierpnia, 12, przepraszam, 12 sierpnia 2026 roku. Jest oczywiście środa, kochani. Imieniny dziś obchodzą panie, przynajmniej w moim kalendarzu, Klara i Wiktoria. Wszystkim solenizantkom oraz jubilatom, którzy mają swoje ważne święto dzisiaj, życzę wszystkiego najlepszego, dużo szczęścia, zdrowia, pomyślności, spełnienia wszystkich marzeń, dużo miłości oraz błogosławieństwa Bożego. No i kochani, tradycyjnie prezent muzyczny dla solenizantów i dla jubilatów.

To był prezent muzyczny dla dzisiejszych solenizantów oraz jubilatów. No i kochani, dwie ostatnie moje audycje były z piosenkami szybszymi. No to dziś kolej na troszeczkę spokojniejsze. Tak jak już po raz kolejny, kochani, mówię, każda z piosenek opowiada kawałek czyjegoś życia. Jeśli chodzi o teksty, są naprawdę bardzo ładne, a jeszcze jak jest muzyka łatwo wpadająca w ucho, no to tym bardziej, kochani. Tak więc, jeżeli możecie, macie taką możliwość, no to wsłuchujcie się w tekst piosenek. Tradycyjnie konsolka otwarta, serdecznie zapraszam do pisania. Jeżeli chcecie kogoś pozdrowić bądź usłyszeć swoją piosenkę ulubioną, serdecznie zapraszam. Ja oczywiście w miarę możliwości będę spełniała Wasze prośby, a jak nie, no to jakiś zamiennik. Ja już na konsolce mam pierwszy wpisik, ale to za chwilkę. Także witam już Agnes i Szwendacza. Witam Was bardzo cieplutko. No to kochani, na dobry początek dwie piosenki. Dziś jest dobry dzień i cały mój świat.

Kochani, tą listę puściłam. Kochani, będą dwie piosenki inne. Lubię siebie i nasza melodia.

tak jak wcześniej mówiłam, na konsolkę zawitała Agnes i Szwendacz. Kochana, witamy Cię krótko, serdecznie pozdrawiamy Ciebie z Irkiem, Gabi z Darkiem, całą załogę Radio Larmo, Polonię, chorych, samotnych i wszystkich słuchaczy, a tak szczególnie Basię z Jurkiem. Życzymy pięknego popołudnia przy kawce, wspaniałej zabawy, jak już oleśle, a Szwendacz piwko, soczek i czerwone klamerki. Piosenek nie zmieniamy. No tak. Czyli, kochani, tradycyjnie I love you, Celine Dion, Sekus po drugiej stronie lustra, a ode mnie dla Was piosenka pod tytułem Będę przy Tobie, buziaki.

Witamy, kochani. Póki co konsolka pusta, więc będziemy piosenek słuchać z mojej playlisty. Anioły czuwają nad tobą, gdybyś nie została. I trzecia bardzo ładna piosenka pod tytułem Bracie.

twoje oczy, twój uśmiech, twoją dobroć. Dałem jej zeszyt, a w nim ostatni list. Jeśli słyszysz tę piosenkę, to znaczy, że nie mogłem wrócić, ale znaczy też, że twój wujek dotrzymał obietnicy i że kochałem cię.

No to kochani, jedziemy dalej. Choć druga piosenka, byłem dobry, aż mnie zmienili, i trzecia, jestem u kresu.

Byłem dobry, ufałem ludziom. Wierzyłem w każde, będzie dobrze. Dawałem serce bez rachunku, choć wracał do mnie tylko chłód.

Kochani, ponownie witam na konsolce Agnes i Szwendacza. Kochana, wpadliśmy, by namieszać w kuferku. Poprosimy zagrać Jacka Silskiego, Palomana, Palona i Bednarek List. Dziękujemy, serdecznie pozdrawiamy. Nutki naszykowane. A ode mnie dla Was w podziękowaniu za wpisik piosenka Kiedy pęka autorytet.

Mówię szeptem, ja nie chciałem w to uwierzyć. Broniłem ciebie przed światem, bo wierzyłem bardziej niż inni. Nie szukałem cudzych sekretów, nie zaglądałem w żaden cień. Lecz czasem prawda

ja już na konsolce. Bardzo cieplutko witam Georga z Köln. Witam Ciebie, witam wszystkich, którzy tam gdzieś koło Ciebie są. No, życzę Wam milutkiego popołudnia. A Georg napisał: dzień dobry Samanto, w studiu radiowym w Łodzi. Życzę miłego grania na Twoim 3-godzinnym maratonie. Słuchaczom miłego słuchania muzyki przygotowanej przez Ciebie. Pozdrawiam wszystkich z Köln. Pozdrowienia poleciały, na pewno są odwzajemnione. No tak, nie poprosiłeś o żadną konkretną piosenkę, więc będą to piosenki z mojej playlisty. Mam nadzieję, że będą się podobać, przynajmniej niektóre. Już nie mówię o całości, ale przynajmniej niektóre. No i cóż, jeszcze nie jest za późno. Taka piosenka jest na pierwszym miejscu, a ode mnie dla Ciebie w podziękowaniu poleci piosenka Jeśli miłość ma swój dom.

Nie wszystko trzeba rozumieć. Czasem wystarczy po prostu być. Jeśli kiedyś zniknę w tej ciszy,

Miasto śpi, a ja nie uciekam już od ciszy, bo ona już nie boli.

0: Rytm w sieci.
1: No kochani, a już teraz bralska Ania zaśpiewa piosenkę Proszę nie pytaj, później na zawsze. I kochani, piosenka o tacie dla taty, tato, dziś już wiem.

Kochani, jestem na konsolce, tak jak wcześniej wspominałam. Mam tutaj dwa wpisiki od Georga Skellen. Przeczytam je za jednym zamachem. No i odniosę się do każdego wpisiku. Pierwszy wpis: Samanto, myślę, że będziesz oglądała dzisiaj zaćmienie słońca. Według internetu w Łodzi będzie 84%. Pamiętajmy o ochronie oczu. No i tutaj jest mały problem. Chętnie bym chciała zobaczyć, ale niestety nie mamy okularów. Nie można tego nigdzie kupić tutaj w pobliżu. Więc no, raczej odpada. Pamiętam, że wiele, wiele lat temu, jeszcze jak syn był dzieckiem, znaczy dzieckiem, nastolatkiem, i było zaćmienie słońca, pamiętam, że coś mi tak się kojarzy, że była jakaś klisza z tego, z dyskietki i coś z płytą CD, ale już nie pamiętam. Dyskietek to już chyba nie wiem, czy ktoś w ogóle jakąkolwiek ma gdzieś odłożoną. No płyty bym znalazła, ale tak jak mówię, nie wiem, zupełnie zielona jestem w tej sprawie, ale chętnie bym zobaczyła. No szkoda, tak akurat wyszło, że jestem jeszcze jestem w domu. Gdyby to było za tydzień, no to bym miała szansę oglądać z innej miejscowości, no ale cóż, chętnie, ale no niestety nie da się. No i drugi wpisik to znowu ja, Georg Skeln. Samanto, lubię słuchać twojej muzyki, pracując na komputerze. Masz swój styl i tak trzymaj dalej. Zresztą każdy prezenter na tym radiu jest ze swoim stylem prowadzenia jednorazowy. Trzymajcie tak wszyscy dalej. To znaczy tak. Ogólnie jestem dziwna, zawsze to całe życie słyszałam, że jestem dziwna, bo lubię inny styl ubierania, inny lubię filmy, inne niż zazwyczaj ogólnie ludzie, inne lubię piosenki. Jestem marzycielką, romantyczką z przyzwyczajenia, chyba tak mi się wydaje. Właśnie bardzo lubię spokojne, wolne piosenki. No i ostatnio na taki wysyp trafiłam takich piosenek, które właśnie są pisane od serca. Piosenka opowiada albo jeden dzień z życia jakiegoś człowieka, bądź kawałek z życia. Dlatego mówiłam na początku, że słuchać w słowa, bo naprawdę piosenki są przepiękne. Cieszę się, że tobie się podoba, no nie każdy. A najważniejsze jest to, że każdy z nas właśnie inaczej prowadzi audycję, inną muzykę puszcza, więc myślę, że każdy coś dla siebie znajdzie. No to do twoich wpisików polecą dwie piosenki. Na zawsze w moim sercu chcę tylko ciebie, a ode mnie dla ciebie w podziękowaniu za wpisik poleci piosenka Już zawsze. Pozdrawiam.

najpiękniejsze, co od ciebie dostaję, to ten głęboki, spokojny oddech. Leżymy razem w blasku nocy. Świat za oknem dla nas nie istnieje.

0: na dawkę pozytywnej energii? Nasze radio ci to zagwarantuje. Największa dawka najlepszych hitów.
1: Radio Larmo.

No tak, moi kochani, powolutku moja audycja dobiega końca. Ja tylko przypomnę, że o godzinie 18 za sterami radyjka zasiądzie nasza Agnieszka, no, a później nasz Pietrek, ja go nazywam. Na ich audycję, kochani, już wszystkich bardzo, bardzo serdecznie zapraszam. A teraz już mam wpisik od Agnes. Kochana, poprosimy, przypomnij wszystkim piosenkę Zbyszka Wodeckiego i Krzysztofa Krawczyka, My Way, Wodecki i Krawczyk. Jak przeżyć wszystko jeszcze raz? Dziękujemy, pozdrawiamy. Jeśli chodzi Wodeckiego, napisałaś tu My Way, takiej nie znalazłam, ale coś mi się kojarzy, że to jest piosenka Lubię wracać tam, gdzie byłem. Tak mi się coś kojarzy. Jeśli nie, no to trudno, moja wina. Więc ta piosenka naszykowana. No i za chwileczkę poleci Jak przeżyć wszystko jeszcze raz Krzysztofa Krawczyka. A ode mnie dla Was za wpisik podziękowanie, za jakie grzechy.

0: No kochani, powolutku chyba będziemy się rozchodzić, kochani, rozwodzić o, tak jak mówiłam, o 18 za sterami Radyjka zasiądzie nasza Agnieszka, już na jej audycję wszystkich serdecznie zapraszam, a ja mam tutaj ostatni wpisik od Agnes ze Szwęgacza. Kochana, pięknie dziękujemy za super audycję, za czas poświęcony nam. Wiemy, że nie zagrasz, bo jedziesz odpoczywać. Życzymy udanych wakacji i zdrówka. Serdecznie wszystkich pozdrawiamy, życzymy miłego popołudnia, a jutro pięknego dnia. Kusiole ślemy, papa, PS, czekoladowe buziaki dla Bajtelka. To, czy nie zagram, to nie jestem taka pewna. Być może uda mi się w sobotę wejść, ale tak jak mówię, to najwyżej w sobotę będzie wpisane w ramówkę, nie wcześniej. Postaram się, kochani. No, jeszcze parę dni zostało mi, a ja jestem raczej taka, że ja sobie po trochu wszystko gromadzę. Potem wystarczy mi pół dnia, żeby to popakować tylko, więc myślę, że się wyrobię. No więc najprędzej, kochani, w sobotę. No dobra, kochani, to jedziemy. Jedną pioseneczkę wam dorzucę i będziemy dziękować. Wracam do siebie. Taki nosi tytuł piosenka do waszego wpisiku.
1: Nie wszystko musi zostać. Nie wszystko musi trwać. Czasem największą siłą jest odejść i dalej iść sam.

No i kochani, powolutku będziemy teraz dziękować. Pierwsza piosenka tradycyjnie poleci do tych wszystkich, którzy się wpisywali na konsolkę, a były to dzisiaj aż 3 osoby. Agnes i Szwendat oraz Georg Skeln. Ta pierwsza nutka będzie właśnie dla Was podziękowaniem za wpisiki. Tytuł nosi Miraż czy Sen.

Myślę, że fajna piosenka. Teraz czas na podziękowanie. Dla kogo? No, dla tych cichaczków, którzy gdzieś tam w kącie, pod krzakami, przy kominku, nienapalonym oczywiście, siedzą i słuchają mojej audycji. Kochani, wam również pięknie dziękuję za to, że jesteście. A piosenka na mojej playliście nosi tytuł Na skraju dachu.

No tak, kochani, podziękowałam wszystkim, a teraz, kochani, podziękuję wszystkim razem. Będzie nutka dla wszystkich słuchaczy, tych, co pisali, tych, co słuchali, tych, którzy doszli ewentualnie. Bądź przy mnie i trwaj.

0: tak, kochani, powolutku moja audycja, kochani, dobiegła końca. Tak jak wcześniej wspomniałam, myślę zagrać jeszcze w sobotę, ale tak jak mówię, dokładnie będę wiedziała w sobotę, więc na pewno wtedy na ramóweczce będzie napisane, także kochani, zaglądajcie. A jeżeli nie, no to chociaż wejdę na 15 minut, żeby, kochani, na 2 tygodnie się z Wami pożegnać. A teraz już, kochani, pięknie dziękuję za wspólnie spędzone 3 godzinki. Mam nadzieję, że piosenki się podobały. Dla tych, co się podobały, no to powiem, że mam na chwilę obecną takich piosenek na 23 godziny, a jeszcze jest dużo, dużo do przesłuchania, do wrzucenia na bossa, także kochani, mogę Was naprawdę uszczęśliwić takimi piosenkami, jeśli tylko, kochani, chcecie. No i cóż, życzę Wam teraz miłej zabawy z naszą Agnieszką, potem z Pietrkiem. Kochani, bawcie się miło. No i cóż, Agnieszko, full serwera, dużo wpisików, baw się miło z naszymi wspaniałymi słuchaczami. Ja, kochani, powiem Wam już do zobaczenia, do usłyszenia w sobotę. Tak w cudzysłowie, w sobotę, kochani. Życzę Wam miłych chwil jeszcze. Do usłyszenia, kochani, pa.
1: Cichy wieczór.

A już za chwilę audycja Agnieszki. Zapraszamy. Słuchasz Radio Larmu. Za mikrofonem Agnieszka.

Radio Larmo gra 24 godziny na dobę, legalnie, na serwerze nadawczym portalu Loud FM, które pokrywa niezbędne koszty licencji GEMA i GVL.

Dzień dobry, witam Cię z Wami bardzo serdecznie w środowe popołudnie, późne popołudnie. Witam wszystkich Was, drodzy słuchacze. Witam urlopowiczów, działkowiczów, grillowiczów, gdziekolwiek jesteście, co robicie. Witam Was bardzo serdecznie. Pozdrawiam ekipę radia naszego LARMO na czele z Gabi i Darkiem oraz moich przyjaciół. Przed momentem zakończyła audycję Samanta. Samanto, ja Ci pięknie dziękuję za przeprowadzoną audycję i naprawdę śliczne piosenki, piękne słowa tych piosenek. I w upominku muzycznym dla Ciebie mam właśnie ode mnie tę oto piosenkę.

Samanto, a ja Ci życzę fajnego, miłego wieczorku i pozdrawiam Cię bardzo, bardzo ciepło i serdecznie. Moi kochani, ja, jak to się mówi, muzyka nie lubi ograniczeń, dlatego dzisiejsza moja lista to kompletny miszmasz. Połączyłam na niej, można powiedzieć, różne style, a nawet i epoki, i emocje. Mam nadzieję, że ta różnorodność umili Wam czas, który ze mną spędzacie, z czego jest mi bardzo miło, z tego powodu jest mi bardzo miło. Więc na początek, moi drodzy, Śląskie Szwagry, Przyjaciel Dawid Janiak, Serce, a potem Norman Langen. Konsolka podstawień jest otwarta, zapraszam, jeżeli chcecie, czy macie życzenie posłuchać coś i zaproponować coś, co moglibyśmy wspólnie wszyscy posłuchać, to zapraszam, napiszcie.

Drodzy słuchacze, kochani, a teraz taka szybka ciekawostka, no i też może i na poprawę humoru w środowe popołudnie. Otóż naukowcy zbadali, że w środę dokładnie o godzinie 18.30, no właśnie nie wiem dlaczego akurat o tej godzinie, jesteśmy najmniej produktywni w całym tygodniu. Ciekawe. Jeśli więc patrzycie w monitor i zastanawiacie się, czy słuchacie muzyki, czy robicie cokolwiek, albo nie wiecie, co właściwie mieliście zrobić, spokojnie. Widać, że to jest naukowo uzasadnione. Nie ma się więc co biczować i trzeba sobie pomóc, moim zdaniem, muzyką. Zatem wrzucam teraz, moi drodzy, Szwarnych Karlusów, piosenkę właściwie wiązance kreple. Słuchajcie, ja przesłuchałam dzisiaj te utworki takie właśnie w tej wiązance zawarte. No i powiem wam szczerze, że bardzo mi się podobały. A kolejny utwór w wykonaniu Julii, tytuł utworu Słoneczny Dzień.

I moi drodzy, teraz czytam pozdrowienia od Eli Kościchyna nad Odrą. Ela pisze: dzień dobry Agnieszko, dzień dobry Elu. Pozdrawiam Ciebie na Radio Larmo, Gabi, Darka, Jolę, Mirka, Olę z Prudnika, pozdrawiam Irenę i Bożenkę z Kościchyna nad Odrą oraz wszystkich słuchaczy na Radio Larmo. I tutaj posyła dla nas wszystkich serduszka Ela. Elu, odwzajemniamy te serduszka w Twoim kierunku, dla Ciebie i pięknie dziękuję za pozdrowienia i dla mnie, i dla Gabi, i dla Darka, i dla Joli, Mirka, Oli, Irenki i Bożenki. Ja Tobie życzę miłego, fajnego wieczoru, tylko Elu, ja nie wiem, jaką piosenkę byś sobie życzyła. Ja akurat wybrałam Tomasza Kołowacza, tytuł brzmi Wróżba z Gwiazd. Mam nadzieję, że będzie Ci się podobała, zatem ją zaraz puszczę. I dla Was, drodzy słuchacze, teraz my blisko Ciebie i fantazji w Twoim utworze, który nosi tytuł i nosi pewien tytuł. Proszę i zapraszam na stronkę naszego radia, żeby sobie go odczytać. Zatem Eluś, jeszcze raz bardzo pięknie Cię pozdrawiam i życzę miłego wieczoru. Oraz witam pięknie Georga z Kresu.

0: Radio Larmo gra 24 godziny na dobę. Legalnie na serwerze nadawczym portalu Loud FM, które pokrywa niezbędne koszty licencji GEMA i GVL.
1: Słuchasz Radio Larmo. Radio, które gra dla nas w internecie.
2: Kochani, mamy kolejne pozdrowienia od Georga z Kelny. Witaj Agnieszko na twojej audycji. Witaj Georg. I witam cię bardzo serdecznie. I Georg pisze, życzę fajnego grania. Dziękuję Georg. Z pewnością wiesz, dzisiaj można podziwiać zaćmienie słońca. U nas w Kelny według internetu o godzinie 20.12 osiągnie maksimum. Tu uwaga dla wszystkich. Chrońmy nasze oczy używając odpowiednich okularów. W Kelny bezchmurne niebo 33 stopnie. Pozdrowionka dla wszystkich. Podpisał się Georg z serduszkiem. Kochani, jak mnie cieszą te wasze serduszka. To jest takie miłe, jak posyłacie dla nas wszystkich właśnie te serca. I to czerwone dodatku. Szczere przede wszystkim. Georg, pięknie ci dziękuję za pozdrowienia. I faktycznie, tutaj u mnie na południu nie będzie chyba tak widoczne jak w innych częściach i Polski, i Europy, jak widać, bo tak jakoś się to wszystko ułożyło astronomicznie. W każdym bądź razie, jeżeli mogę coś dodać, Georg, to drodzy słuchacze, w astrologii, a o tym nie wiedziałam, ja się o tym dowiedziałam i wyczytałam to wczoraj, że w astrologii zaćmienie słońca to jest taki czas na wypowiadanie życzeń i marzeń, ale wypowiedziane właśnie te życzenia, czy też te marzenia, prawda, mają szczególną moc, kiedy coś się porzuci, aby to marzenie mogło się spełnić. Ja na przykład powiem wam szczerze, że nie wiedziałam, co można porzucić. No nie, przecież marzy się i nie trzeba nic porzucać wcześniej. Ale ktoś mi wytłumaczył, że to chodzi o to, co jestem gotów zostawić za sobą, by zrobić miejsce na to, czego naprawdę chcę. Ja już wiem, a wy? Ja już naprawdę wiem. Georg, pięknie ci dziękuję za pozdrowienia i za informacje, właśnie przypomnienie o tym dzisiejszym zaćmieniu słońca. Ja tak patrzę w okno, no też jest bezchmurne w sumie niebo, aczkolwiek tam się jakieś chmurki pojawiają już, ale zachód słońca pięknie widać. I mam dla ciebie przygotowaną piosenkę w wykonaniu Kalimeros, a dla was, kochani słuchacze, Arkadia Band, Jedna Miłość, Jeden Świat, Golden Mix, tyle chwil przed nami i pięknie witam Bożenkę z Kostrzyna nad Odrą, której za chwileczkę, Bożenko, przeczytam twoje pozdrowienia dla mnie. Georg, miłego wieczoru ci życzę.

I mamy kolejne piękne pozdrowienia na naszej antenie od Bożenki z Kostrzyna nad Odrą. Dobry wieczór, Bożenko, witam Cię bardzo serdecznie. Dobry wieczór, Agnieszko, pisze Bożenka. Pozdrawiam Ciebie, Jolę, Mirka, Olę, Gabi, Darka, Małgosię, Górak, Ewelinę, Bolesława z Prudnika, Bogusię, Irenkę z Kostrzyna nad Odrą, Stanisława i Bartka oraz wszystkich słuchaczy na Radio Larmo i załączone serduszka. Jakie to piękne. Bożenko, pięknie Ci dziękuję za pozdrowienia dla mnie, dla Gabi, dla Darka i przekazuję pozdrowienia dla wszystkich, których wymieniłaś. Ja Tobie życzę bardzo miłego wieczoru i bardzo się cieszę, że jesteś. Mam przygotowaną dla Ciebie piosenkę, bo akurat to już wiem, że lubisz Tomasza Kołowacza i jego utwory, zatem tytuł nosi Niebo pełne gwiazd i do Twojego wpisu przygotowałam również utwory dla naszych słuchaczy. Andy Lucia, Używaj życia, Elliot, Zabierz mnie na drugi brzeg. Pięknie witam Adama z Lublińca, ponownie potem Georg z Ken, no i Elusia z Kostrzyna nad Odrą. Zatem Bożenko, pięknie Cię zapraszam do posłuchania tego utworu oraz Was, drodzy słuchacze.

Kochani, jeżeli chodzi o dzisiejszą jeszcze audycję, o 20 będzie, od 20, przepraszam, będzie nam umilał czas nasz Peter, zatem zapraszam pięknie na tą audycję od 20 naszego Petra, a ja witam bardzo serdecznie Adama z Lublińca, a Adam wita mnie, ale nie tylko. Adam napisał, witam Ciebie, wszystkich prezenterów, radiosłuchaczy i życzę miłej reszty dnia. A dziękujemy tak bardzo Adamie z Lublińca, dziękujemy Ci ślicznie i również życzymy Ci miłego wieczorku. I przygotowałam dla Ciebie piosenkę w wykonaniu Julii. Śpiewam Hej, to ja, taki tytuł. Do Twojego wpisu dołączyłam również piosenki dla naszych słuchaczy. Pierwsza w wykonaniu Christine Stark, a kolejna Magda Niewińska, Róża Miłości.

Mamy sygnał od Georga, który przypomina nam o bezpieczeństwie podczas dzisiejszego zaćmienia słońca. To znowu ja, Georg. No i fajnie, Georg, super. Oto co poczytałem w internecie. Okuliści ostrzegają, że zwykłe okulary przeciwsłoneczne czy przyciemniane szkła nie zapewniają ochrony przed szkodliwym promieniowaniem słonecznym. Niewłaściwe metody obserwacji mogą prowadzić do trwałego uszkodzenia wzroku, a skutki nie zawsze są odczuwalne od razu. No proszę, Georg, pięknie Ci dziękujemy wszyscy za tą informację, także trzeba być bardzo, bardzo ostrożnym. No właśnie, kiedyś to chyba się jakoś, pokaż, to powiedzcie mi, a co było, jak na przykład nie było tych takich specjalnych okularów do tego, chyba jakieś były inne metody obserwacji, jakieś szkiełka, czy coś mi się tam uszy obijało, ale to chyba jeszcze nie było mnie na świecie w tym czasie, ale to były jakieś stare metody. Niemniej jednak, Georg, pięknie Ci dziękujemy za tą informację. Na pewno, kochani, bądźcie ostrożni. A tymczasem posłuchajmy Die Schlagerpiloten i Vanity Band. A za chwileczkę przeczytam jeszcze, co napisała do nas Elusia z Kostrzyna nad Odrą. Georg, życzę Ci jeszcze raz fajnego oglądania tego zaćmienia, oby Ci się udało z tymi marzeniami też, jeżeli wierzysz w takie coś. A co Ci tam szkodzi takie marzenie sobie wypowiedzieć? A nóż ono się spełni, ale na pewno się spełni, bo ponoć w astrologii nie ma rzeczy niemożliwych. Zapraszam do posłuchania tych piosenek, a Tobie, Georg, miłego wieczoru raz jeszcze.

No kochani, jeszcze kilkanaście minutek i przejmuję już sterki na szpilkę. Ale ja jeszcze chciałam przeczytać kolejny wpis od naszej Elusi z Kostrzyna na Dotrą, która pisze: dziękuję za piękną piosenkę i pozdrowienia. Również życzę Wam miłego wieczorku, Elusiu. Bardzo się cieszę, że piosenka trafiła w Twój gust i przyłączam się do Twoich życzeń. Niech, kochani, ten wieczór będzie wyjątkowo miły dla wszystkich, a dla Ciebie, Elusiu, serduszka. Jacek Sidzki, list z morza, a potem Julia Bender i będę się już pomalutku z Wami żegnała, bo czeka tam już Peter, który jest z nami. Witaj, Peter, cześć, witam Cię bardzo serdecznie.

spędzić z Wami te 2 godzinki. Pięknie zapraszam na audycję naszego Pyjca za parę minutek. Ja chciałam Wam życzyć miłego wieczorku i w ogóle jutro pięknego dnia. Usłyszymy się niebawem w niedzielę o godzinie 11. Bardzo zapraszam na audycję tematyczną. I co chciałam jeszcze powiedzieć? No nic w sumie. Pięknie Wam dziękuję za wpisy, za pozdrowienia, za obecność. Było mi bardzo miło i kłaniam się pięknie. Do usłyszenia i dobranoc. Miłego wieczoru Wam życzę na audycji Pejtra. Aha, Pejter, a ja mam dla Ciebie przygotowaną pewną piosenkę, którą pożegnam się również ze słuchaczami i Tobie ją dedykuję na dobry początek audycji.

0: audycja ze studia w Keln. Prowadzi Peter. Audycja ze studia w Keln. Prowadzi Peter. Audycja ze studia w Keln. Prowadzi Peter.
1: No i najpierw temu podziękuję, co mnie zapowiedział, to ja nie muszę, piękne dzięki. Teraz dobry wieczór, guten Abend, witam bardzo serdecznie już w ten wieczorek tutaj środowy. Mamy na początku dzięki naszej koleżance Agnieszce za audycję, za czas poświęcony i też naszej koleżance Samancie za audycję. Ja, piękne dzięki, dziążki, no dzisiaj frylki, grali frylki. Nie, to wielką trzeba podziękować, fajnie, ja. Co? Agnieszka, dziękuję za piosenkę. Agnieszka, zaraz coś poleci fajnego na dobry wieczorek do ciebie. I moi drodzy, dzisiaj jak środa, niemieckie kawałki, szlagry, nie szlagry, wszystko co po niemiecku. Na dzisiaj wybrałem do Moski same duety. Also, we dwóch duety, nie? Jeden i drugi. Czy to ojciec ze synem, czy matka z serą, obojętnie, kolega z kolegą i tak dalej, tylko i wyłącznie duety na mojej liście dzisiaj są. Jedne wolne, jedne szybsze, roztomajte. Powiem Nutella, że próbował jak takie fajne powybierać, no może też wam się troszkę spodoba. Ja to by tak było Nutella na razie, prawda? Zo, Agnieszka, zanim się siedniesz, dziążko, to taki dort oben in der Berge, tam na wierchu, w górach i die Fantasy. Fredion Martin.

0: So, machen wir das nochmal. Die Nastim, die Nastim, die Adam und Eva. No, to nie jest bajka, nie, nie. Po prostu oni się tak nazywają, Adam i Eva. W piosence sam Die Versunkene Stadt. No, to takie miasto, które upadło, takie miasto, które poszło na dół i nie ma to tak, choćby w Egipcie też jest jeszcze miasto do dzisiaj, nie? Co jest pod ziemią, pod wodą, zalone. No, jedni tam jadą pooglądać, ale jo, nie. W każdym razie taki kawałek do was, że tutaj naszej kawał.
1: Das ist die Geschichte der versunkenen Stadt.

0: Ti dua medlej flik mi dwie cude szternene, furgej ze mną aż do gwiazd. Gwiazd, Darkusia, daleko, bra, aż do gwiazd. No toż furgowy z tymi dwoma.
1: Du kannst dich nicht entscheiden.
0: Medlej.

Vergessen ist leichter gesagt als getan, also to by było zapomnieć się fajnie godo, ale czy to tak idzie?

Ja, moi drodzy, tak w tej piosence Vergessen ist leichter gesagt als getan. Zapomnieć jest lepiej, ale czy to tak idzie? Ja to się godzę, że się zapomni, ale w końcu się nie zapomina. Ile jest sytuacji, ile ludzie mają sytuacji, co gadają, a już to zapomnę, dobra, jest, było, minęło. Jest jak jest, ale potem przy jakichś tam rozmowach to nawet ludzie wspominają coś, co było ileś lat temu, nawet 10 czy 20 czy mniej, bo po prostu człowiek ma rozum, że to no nie zapomni tego, ja? Zapomina się no, wtedy, jak już człowiek jest chory, jak ma Alzheimera, demencję, Alzheimer, to wtedy wiadomo, okej, to jest co innego. Ale w normalnym życiu, w zdrowiu, no to nie jest to takie proste, że my, ludzie, zapominamy o wszystkim. Może prędzej zapomni się o dobrych rzeczach, nie? Niż o tych swych. Aha, co jeszcze? No, tak w żartach powiem, że jedni zapominają, jak od kogoś pożyczali pieniądze, to zapomną, żeby oddać. O, no takie sytuacje niestety też się zdarzali nie raz i nie dwa. Co? Dobra, dość tego, jedziemy dalej. Zwischen dir und mir. Między tobą i mną. Alexander i Norbert Rier. Also, syn i ojciec. Norbert Rier to jest ten cały szef, powiedzmy, tej grupy Die Kastellute Spatzen, a Alexander jest to jego synek, który zrobił, są chyba dwie płyty, chyba więcej nie ma. No, ale do kupy zaśpiewali też ta piosenka, więc warto po prostu posłuchać.

No i moi drodzy, co powiecie? Fajnie zaśpiewali, nie? Ojciec ze synem richtig fajnie zaśpiewali, pra? Zo, okej, następnie. Następnie to już każdy słyszał z wosz, ale ja to wciepłem, bo to jest fajne. Warum hast du nicht nein gesagt? Warum hast du nicht nein gesagt? Ja, Roland Kaiser i Maite Kelly. No oczywiście, ta piosenka też zrobiła, no powiem tak, trochę dość furory, nie? Że no fajnie to po prostu zaśpiewali Roland Kaiser i Maite Kelly.

Następnie piosenki, nie trzeba tłumaczyć, nie trzeba nic. Po prostu Manuel Goodbye, Andrea Jürgens i Monika Martin.

Zauważ raz to mieli. Następny kawałek też wcale nie jest młody, bo to jest jeden z najstarszych kawałków. Rosanna Rocci i Michael Morgan, Ich gehe zu dir. No niestety, niestety, nie zawsze jest tak jak w piosence, że małżeństwo śpiewa taką superową piosenkę, za chwileczkę posłuchacie, a potem bum i rozwód, jeden idzie w lewo, drugi w prawo. Ja, ale tak też to jest, prawda? Piosenka jest piosenką, a życie jest po prostu życiem. So, Rosanna Rocci, Michael Morgan, Ich gehöre zu dir. Jo, należa do ciebie.

noi i Duo Sunrise. Wenn Freiheit dir so wichtig ist, jak wolność do ciebie jest bardzo ważna.

Zowej Rostowej, no i dostałem tu taką fajną wiadomość od naszej koleżanki, od naszej Ewy Figlarki z Rybnika. Kurczę, no oczywiście nie mogę mu tego puścić, bo jak to nie idzie, nie? No posłała mi takie zdjęcie, jakie zaćmienie jest w Rybniku. Ojeje! No ale super zdjęcie, Ewa, piękne, dzięki, fajnie to posłała widza. No ja, to jest po prostu, no co, to jest natura, tak jest i koniec. No, dobra, jadę dalej muzycznie, Silvana z piosence Amore, ima Amore, ich liebe dich, kocham cię, I love you. Jak jeszcze, że tem, ja ciebie lubię, a więcej nie wiem. Silvana z Amore, ima.

Sotra podgoniemy dwa braty Bruno on Bruno. Wajdan herz dich feret. Twoje serce cię zdradziło?

Oczywiście tych dwóch takich opuchlików wszyscy znają, ale ta piosenka od nich ją nie puścią, Herz Lilaj. A dzisiaj inno, bite, bite. Bardzo proszę, proszę i Die Wilde Herzbuben.

So, na mojej konsolki pierwszy gość się znalazł. No, ktoś tu się znalazł, a jest to nasza koleżanka Ewa Figlarka, która pisze: dobry wieczór, Peter. Ja dziś tak sobie tu wpadłam, by się zameldować na twojej audycji. Pozdrawiam twoją żonkę Gabi, oczywiście ciebie też, wszystkich słuchaczy radia, całą ekipę z Gabi Darkiem. Miłego wieczoru życzę i proszę o twój wybór piosenki do moich pozdrowień. Dziękuję i do zaś, pa, pa, napisała Ewa Figlarka. Ewa, piękny dzięki, działa, pozdrowienia nazo do ciebie, do twojego opa. Fajnego wieczorka wam ta życzę, wszystkiego dobrego. No jeszcze mamy, aha nie, bo w Rybniku zaćmienie, to cima. U nas jeszcze jest tak, no jeszcze nie ma cima. So, ja nie będę nic szukał dzisiaj. Same kawałki niemieckie i tylko duety, ale ta piosenka też jest fajna, więc zbieracie na Montego Bay. Ty, kule, tam jeszcze nie był. Ale w piosence możemy być wszyscy. Duo Deluxe i Aloha Come nach Montego Bay.

No i zaś mamy tutaj ojciec i jego dcera. A inaczej Olaf de Flipa und Pia Malo.

taka przygoda w Zomanacht, also no, w nocy, w lecie, letnio noc, przygoda letniej nocy, inaczej mogłyby to tak nazwać, Diromanos.

So, moin Rostomili. Oh, naja, poleciutku leci ten czas. Jeszcze mamy troszkę, jeszcze 45 minut, to jeszcze zdążymy sam wszystko posłuchać, co tu kiedy was rzech naszykował. Daniela Finito i Stefan Misia. Wir leben unseren Traum. No, powiem, że nie jedni z nas nie mają fajne sny, marzenia i można tym żyć po prostu za darmo.

So, kto tak śpiewał o Babilonie, a to chyba jest ten zespół, kto? Jest, derku się patrzcie, teraz zapomniał, nie? Ja, dararirara, Babilon, ale o to kemu inny Babilon, die Legende von Babilon i die Amigos. A, już wiem, Bonnie M. to śpiewał, o. Oh.

Zo, a teraz posłuchamy dwie takie fajne frelki. No, niestety jedna już z nich nie żyje. Andrea Jürgens i Iron Shirt.

0: Radio Larmo.
1: Zobacz, raz tu będę następnie dwóch Karlusów. No, jeden dużo starszy od drugiego, no ale ten drugi też już nie jest całkiem młody, nie? A godą o tych dwóch. Thomas Anders i Florian Silbereisen nakręcili jedna płyta, jedna, chyba jedna, nie? I w ciepłych Meine beste Melodie, also, no, moja najlepsza muzyka. Obydwa już tutaj są do nas.

No i witam Georga z Kelu już po urlopie. A Georg, urlop wartko minął, już wobec już za tydzień jest forbaj, pra. Na ja, zo istas leben, ja. Halo, Peter, na twojej audycji, no, muszę i u ciebie lista obecności podpisać. I co, zaćmienia słońca widziałeś? Fajne było na Majorce, oglądałem w telewizorze. Miłego grania jeszcze życzę, pozdrowionka do wszystkich ze Köln, napisał Georg z Köln. Ty, Georg, powiem ci szczerze, bez bicia. Ja sam prawie był na komputerze, kule w izbie, no to ja tam nie patrzyłem, nie, na dwór. No, ale widziałem takie zdjęcia z Rybnika też. No, ale u nas było, bo moja żona przyszła z ogródka i pada, nie patrzyłeś, nie patrzyłeś. No kurde, nie, tutaj w izbie nic nie widać, nie? No bez oszech nie patrzą, no ja, ale widziałem na obrusku, jak w Rybniku było, co? Georg, pozdrowienia domu z lesą, dzięki za pozdrowienia i jo, fajnego wieczorku też ci jeszcze życzę, co tylko mów? Aha, Georg, czekaj, no Georg, obejrzyj, dwie fajne fryle zaśpiewają na Köln, Kerstin Ott und Helene Fischer. Regenbogenfahrer, ja, fajna piosenka, rytmiczna, więc posłuchamy.

So, no i posłuchali mi dwóch takich fajnych frelków, a teraz, no już też niestety nie żyje, Karel Gott i Darinka, Fang das Licht an. No, może powiem szczerze, w tym roku jeszcze, że te piosenki na radiu nie grał, ale już też czas, żeby ją puścić. Also, duet!

No i troszkę podgonimy Marion Christo. Können diese Augen lieben? Mogą te oczy cyganić? No jo, nie wiem, po prostu posłuchaj.

Domo i rozstawienie. Następny kawałek jest bardzo popularny i bardzo lubiany, nie? Jak jeżeli ktoś gra audycja, powiedzmy taką spokojną, romantyczną, coś takiego, nie? To ten kawałek jest oczywiście zawsze, no, na pierwszych miejscach. Dougie Stewart, Irene Cher i Bernard Brink.

So, moi drodzy, na pewno wam się podobało, prawda? So, kogo dalej mamy? Andrea Berg i... DJ Itzy oczywiście w piosence Du kannst noch nicht mal richtig lügen. Ty nie poradzisz ani richtig płocy na nic.

So, moje rozstąpienie, moja konsolka została zawarta do tego momentu, 21.53. Ja, genau, ja, za 7 minutków to jeszcze dwie piosenki ode mnie tu polecą. No i powiem wam dobrej nocy. Do chwil zu schön um wahr zu sein. To jest za dużo, to jest za fajnie, żeby było, prawda, prawda? Nie, nie, to tak jest, koniec na dziś. Das letzte Lied. Do Kalifornia.

So, tak, panu, moi drodzy, ja wam pięknie dziękuję za to, żeście ze mną byli, że ja tu są, do siebie nie musiał grać, to już jest dużo, nie? No, kto to tam pisał dzisiaj? Nasza Ewa Figlarka, jeszcze kto? A, Georg Skelnu, no, im, o.

Вот, jeszcze raz fajne dzięki za pisać. A i wam życzę richtig jeszcze fajnego wieczorku, potem będziecie spać fajne, spokojne nocy. No i po prostu zapraszam na jutro na tych, co do was będą tutaj grali. Ja, to by tak było. Na koniec, czekajcie, co tutaj mam. A, niech jest ja. Stary, taki richtig stary kawałek Cindy und Bert w piosence Darling, nie? Tym kawałkiem kończę i godą dobranoc i gute Nacht. Do następnego razu.